0: You're as pretty as a flower.
1: Tyś mnie porodziła.
0: You have given me life.
1: Wydała na świat.
0: Raised me to face the world.
1: Za co ci dziękuję.
0: For this today I thank you.
1: I nie tylko raz.
0: And not only one time.
1: Ale milion razy.
0: But a million times.
1: Boś najpiękniejszy.
0: The loveliest flower.